Już wiesz, pasowiłaj. Auch wiesz, gewöhnt stand. Ores minutos in